Jak warkocz w monochromie, robota ciężka, sny, jak to sny nieodgadnione. Wika, jest tu już trzeci rok, uciekła na samym początku z Łymana, tego miasta już nie ma.

spała, choćby suma mała, jeśli oszczędzała. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje.

przyjaciele. Ma współlokatorkę we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie jak niczyje. Jej Artion w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci. W niedzielę, jeśli nie ma dodatkowej roboty, jeździ na mszę do Jana Klimaka. Nowo się

żeby syn przeżył, by zdechnił pod nim. Widzę się śnią, czarno-białe stepy i syn. Czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej, kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn. Czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej, kąpie.

0: свободі свого поводження. І восьме, останнє, це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Вольність. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o вольність і непідлеглость.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і непідлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, co uważał za najważniejsze. Mariusz Urbanek, Kisiel, Ewscym. Drugie znaczenie. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność absolutna zdarza się rzadko, podobnie jak wolność całkowita, nieograniczona czy pełna. Wolność prawdziwa, każdy ją definiuje po swojemu. Wolność wewnętrzna, wolność religijna, seksualna, twórcza, wolność człowieka, jednostki, wolność i bardzo często idzie w parze z czym? Z niezależnością, ale także z godnością, lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji i poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie. Wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
0: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».
2: Я вільний, я не зупинився, я завжди йду вперед.

Chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Andrzej w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy, gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
1: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
0: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
2: Ale tego samego dnia.
1: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrzejem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
0: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
1: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
0: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrzej Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę...
2: Dziękujemy bardzo.
0: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
1: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrzej Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrzej Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.

wolnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji i poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być

0: Choć na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte słownikowe: wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».

Chłopcy z placu Broni, wolność kocham i rozumiem o wolności i pro swobodu już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu,

0: відвідані. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: No. W najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo, cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
2: No, pane redaktor, zaskoczony tak, jak zawsze.
3: Ale my też dywimося na nasz godzinnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak. Ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiemy, nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

0: na prowadzenie poszukowych i ekshumacyjnych robót. Zaraz w umowach wojennego stanu realno ekshumacyjni roboty robyty nie tak lekko, no bo to też zachody bezpieki, tak? Choćby zastrachowania archeologii przed rosyjskimi prowokacjami, czy nawet może jakimiś tam, skażemy, inszymi dywersyjnymi akcjami, jakie by Rosjanie chcieli robić. I pewno one też budują do rzeczy na Mahatysia wykorzystywać nadal temu II światowej winy, czy inni spirni temy w polsko-ukraińskich jednostynach dla posilenia dezinformacji. No ale reakcje i na cenę może być dialog bez przysutności gromadzkiej dumki, czy w istotni z dialogu. I jak się wy pytajecie tak zachołom, no to jak ja skażę tak, może ja by chciał bilszego odkrycia na pewni polski na przykład propozycji, co do tego, jak sprostyć te pewne procedury, jak na moje dumku w Ukrainie duże, z biurokratycznej toczki zoru, duże składni dla wykonania, aby otrzymywać ci dozwoly. Ja bym chciał, żeby pewnie sprawy ruchały się szybsze, ale ja rozumiem już, co to jest szlak prawny i na widminu od tego, co było na przykład no, w 23-24 rokach, kiedy był propuszczony szans, aby w 80. rocznicę wykorzystać, aby ci szramy skażemy, jakoś zachoity, то зараз їм рухаємося, напевно, в правильному напрямку.
1: Наскільки от я знаю позицію українського суспільства, і зараз влада українська, вона говорить про те, що важливо все ж таки, щоб жертви Волинської трагедії, Волинської різанини, як в Польщі називають, щоб були достойно поховані, щоб були могили, були хрести, було можливість прийти рідним, поклонитися, вхилитися і вшанувати пам'ять людей, які були вбиті, які загинули тоді в ті роки. Це дуже важливо, тому що є християнський обов'язок, який маємо виконувати. Хочу вас запитати, повертаючись до конгресу, тобто, якщо такий підсумок до історичного конгресу, тобто, от він завершився і ситуація поліпшиться, чи вона трошки погіршиться, чи як? От якщо говорити про історичний оцей діалог.
0: Ні, ну,
1: тобто, висновок який конгресу? Що ситуація, це на поліпшення?
0: Значить, висновок такий, що polski i ukraiński historyki w pryncypi możeć absolutno normalno dyskutować i mać nawet uzgodzoną spilną pozycję co do bahatoch aspektów minułego. Kiedyś, na przykład 150 roków temu, my dużo silno stwarzyli się, jak oceniować Preisławską Radę, jak oceniować Bohdana Chmelnicka czy Hajdamakiw. Tu zaraz ci rozbieżności na bahato mniejsze, albo ich nie maje, bo sami ukraińscy historyki na przykład podzieleni na co do pewnych pytań. Tam, gdzie faktycznie jest rozbieżności, to ja bym skazał wse taki szczep miżwojenny period, ale tu raczej nie, bo mowa nie idę pro fakty, ale pro interpretację tego, pro też na czemu warto robić ten nachołos. No skażemy, czy polska polityka co do Ukraińców w miżwojennej period, jaka była blisko zora, tak? I jako żaden polski historyk w pryncypie nie wyprawduje, ale czy można jej porównywać na przykład z polityką innych todziśnich drżaw, co do, skażemy, polskiej mężczyzny, albo na przykład Hiszpanii, co do mieszkańców Katalonii, czy nie warto robić takich porównań? Oś, no, na przykład, co był przedmiot dyskusji. Natomiast jak mowa idę pro drugą światową winę, no to wysnowok taki, no że zahalom na przykład ci polskie i ci ukraińskie historyki, jaki biorą uczas w dosliczeniach, no one zberichają swojej dotyperyśni pozycji, je u nich wola dialogu, je rozumienia toho, że je pewni dżereła na przykład niemiecki i uhorski, jaki potrzebują może wywczenia, jeszcze ktoś zna ci mowy, i może dać dodatkowy kontekst. Natomiast no tutaj jest z pewnością najbliższe roboty. I jeszcze jeden wysnowok, dużo ważliwy, i mnie zdaje się, że wszyscy historyki, jakie tam były prysutni, one pochodzili się. Trzeba nam uzgodzować spilni metodologiczni ramki, na przykład pidrachunki w żertw, spilną terminologię, jaka będzie odpowiadać kryteriom rzetelności.
1: Czy realno zrobić?
0: No, jak są wszyscy zgodni, że my mamy co robić, my mamy na przykład rachować żertwy, skażemy, II światowej wojny na osnowie tych samych podchodów, tak? A nie tak, że na przykład do polskich

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba, dziękuję za propozycję muzyczną, a teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie, obraz przeszłości, wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytat.

0: tym gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze i zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe, wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким символом міста.
0: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego, PWN, wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy,

klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: To była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

jaka była błyskozora, tak? I jako żaden polski historyk w principie nie wyprawduje, ale czy można jej porównywać na przykład z polityką innych todziśnich derżaw, co do, skażemy, polskiej mężczyzny, albo na przykład Hiszpanii, co do mieszkańców Katalonii, czy nie warto robić takich porównań? Oś, no, na przykład, co był przedmiot dyskusji. Natomiast jak mowa idzie pro druhu

0: na przykład ci polscy i ci ukraińscy historyki, jaki biorą uczas w dosliczeniach, no one zberichają swojej do teperyśnej pozycji, je u nich wola dialogu, je rozumienia toho, że je pewni dżereła, na przykład niemiecki i uhorski, jaki potrzebują może wywczenia, jeszcze ktoś znaje ci mowy i może dać dodatkowy kontekst. Natomiast no tutaj jest z pewnością najbliższe roboty. I jeszcze jeden wysnowok, dużo ważliwy, i mnie zdaje się, że wszyscy historyki, jakie tam były prysutni, one pochodzą się. Trzeba nam uzgodzować wspólne metodologiczne ramki, na przykład podrachunki w żert, wspólną terminologię, jaka będzie odpowiadać kryteriom rzetelności.
1: Czy realno zrobić?
0: No, jak są wszyscy zgodni, że my mamy co robić, my mamy na przykład rachować żertwy, skażemy, II światowej wojny na osnowie tych samych podchodów, tak? A nie tak, że na przykład do polskich, do ukraińskich żertw polskich akcji na przykład zarachowują się ludzie, jaki były rozstrzelani za też, co strzelały w polskich soldatów w Wersji
1: 1939
0: roku.
1: To jest jedna formuła, da? No, tak, to, skażem, tak, tak umowno, tak. Każecie jedna formuła, za tej formułą i wtedy już
0: same tak. I tu mają co możliwe, tak? Że my pochodzili, kogo my uważamy za żertwę, skażem, polskiego pitpilia albo ukraińskiego pitpilia, a kogo my nie uważamy, tak? Czy jakże jakiś niemiecki Volksdeutsch, jaki mówił polskiej mowoju, zastrzelił Ukraińca, czy to żertwa Polaków, czy może Niemców, tak? I tu możemy, i tak samo możemy, dumają pochody tysia na to, na te jakich terminów, jakich pojęci nie wykorzystywać.
1: Panie Łukasz, dużo krótko, kiedy będzie następny kongres historyków? Pierwsze pytanie, u nas dokładnie pół chwilinki. I drugie, od wy багато років досліджуєте польсько-українські відносини, чого найбільше боїтесь в майбутньому, так, щодо відносин, а що дає оптимізм вам?
0: No, taki kongres będzie, ale my nie wyruszyły kole. Znaczy ja думаю, że optymalno byłoby robić takie zachody co 2-3 roki, nie co roku. Ważliwa może praca w pewnych komisjach. Czego ja boję się? Ja boję się tego, że historia będzie podporządkowana wspólnym emocjom, czy to w Polsce, czy w Ukrainie, albo skażemy tak zwanemu dżerżawnemu interesowi i będę troszkę boję się, że może dżerżawny aparat będzie namachać się korygowaty i pewni interpretacji, jaki sami historyki będą pokazywać, bo dżerżawa, na przykład lokalna ukraińska dżerżawa będzie rozumieć też, że nasledkom przyjęcia tych interpretacji, jaki spilno narachuje, spilno wypracuje historyki, może być rewizja pewnych zakorzenionych mitów w ukraińskiej nacjonalnej kulturze i one będą struktury. Toho ja boję się.
1: Оптимізм, що надає вам?
0: А оптимізм, що реально всі хочуть розмовляти. І на відміну від того, що було 10 років тому, 15 років тому, всі розуміють, що в принципі немає альтернативи для покращення польсько-українських відносин.
1: Пане Лукаше, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що директор Центру Мірошевського Лукаш Адамський був сьогодні гостем програми «Теми дня». З вами була Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji i poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie. Wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».
2: Я вільний, я не зупинився, я завжди йду вперед, я завжди

Chłopcy z placu Broni, wolność kocham i rozumiem o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Чи пів на пів.
0: Яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz

czasie tej wojny. Od maja 2022 roku przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele

0: з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
1: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду у нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути краще, висловлювати, знаходити потрібний tone of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини, і перебуваємо в дружбі, і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може додавати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Lubka to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności. Kijów i Lwów to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
2: Ta jeszcze
3: książka
2: nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
0: Ale tego samego dnia.
3: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie

0: бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Юлія Козловець, вітаємо з такою грандіозною програмою. І, шановний пане директорze, якщо то не забрзмяло, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że udało się sprowadzić do Kijowa, uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje Instytut Polski w Kijowie w najbliższym czasie?
2: No, w najbliższym czasie to będą i projekcje filmów w ramach projektu polskiej klasyki, to będzie polski jazz i to nie tylko będą koncerty, ale również będzie wystawa starych płyt, które chcemy zaprezentować ukraińskiej publiczności. To też będą spotkania z publicznością gości, którzy przyjeżdżają chociażby w ramach takiego festiwalu Bucha Fest. To będzie festiwal, który organizujemy razem z operetką. Tak naprawdę operetka jego organizuje i to jest festiwal, który ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na te okrucieństwo, które się wydarzyło, bo ten koncert będzie w intencji ofiar. Więc wydarzeń jest naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrii Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny, a namacalnym przykładem są chociażby książki. No, w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale też same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
2: No, pane redaktor zaskoczony,
3: tak,
2: jak zawsze.
3: Ale my też dywimося na nasz godzinnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak, ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
3: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
3: До зустрічі.
2: До зустрічі. Дякуємо.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg.

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię